0: Jako dzieci, dobranie.
1: Dżęca je 8 meja. Stawi z niskich kniach je to wosebity dżin, kiż mienujemy też dżin wuswobodzenia. Dżęca przed 1,8 letami je so druga svetowa wojna skończyła. Nawodnicy niemskiego wojska su podpisali, zo wiace dale przeciwo tamnym krajam nie wojuja. Za wiele ludzi, znano też za waszego pradzieda albo prawoku, skończy się z tym czas stracha. Szako byśu tak mianowani nacjonalsocjalistrza ze swoim nawodu Adolfem Hitlerom swoją moc zubili.
0: Czeo dla so dżęca jeszcze na to dopominamy, że się hiże dleje, hać 80 lat nimo.
1: Wopominanie na kunc wojny je w osobie toho dla ważne, co bychmy ze stawizną wuknęli, a si stajnie za so uwiadomili, co dobimy zwady a konflikty spytać mieliwe rozrysać.
0: Tyś dżęca mamy wojny, nic tu pola nas, ale drudzie na swycie. Czeo dla człowieka jest cała wojny wiedu.
1: Trudy nie może so szefojo kraju dojednać, a spytaja potom swoje zajmy z bruniemi a wojowaniom przesadzić. Chcedza na przykład woli, albo druhe drohotne surowizny, kiż tam drugim kraju maja. Przy tym, że przeco wo wiace pieniez, a wo wiace mocy.
0: Dola tyś we wojne dała regule a przedpisy. Bynyś to nitko kytro spodziny, klinci.
1: Cyle prawie. Tajke nieszto riaduje so przez ludowe prawo. Zapad wojny je to napisane w genfskich konwencjach. Na przykład zakazaja tute wojskam, zo dzieci, szule albo koronie nadpadnu. Nażel so tute zakonie husto niewobkiczbuja. Wusledk, w osobie czynaj słabszy czapia. Dzieci nie może doszle kodzić, koronie nie może spuszczomnie pacjentu zastarać, swójby dobia swoje doma opuścić, a drudzie domiznu pytać.
0: Znano znajcie tyś wy dzieci, młodostnych albo swójby, i suzy Irana, Afganistana albo Ukrainy, czekać dobieli.
1: Abo słyszycie niemale wszednie niekajke rozbne powieście, a drudy, gdyż się wieczo wusnyć nie możecie, macie strach, zo wójna też k nam przyjdzie.
0: My chcemy z wami o temie wojny na świecie poruczyć. Jeli macie wy znane ukraińsku przyjaciółku albo przyjaciela w radoni, albo ście so w szuli, albo w przyjacielskim kruhu z temu zabierali, a chcecie wasze myśliczki k tomu dzielić, potom so rady pola dundaka przyzyłcie.
1: To dzie cyle lochko. Poladajcie app MDR Serbia albo na nasze internetne strony. Tam dziecie na podcast dundak, a cak, wodczyni so kontaktny formular, czyż możecie nam wasze myśli k temie wojna napisać. Što was ima, što si przyjecie, albo szczerzno nikomu raz wojny dla pomali. Pisajcie nam.
0: Potom so pola was przyzywimy, z wami pobachtamy, so by z toho nastoja wusywane za serbskie dzieci. Zromanie so tajke ciężkie temy, kaś wojna mianuce wo wiele lepsze wobjednawaja.
1: My nie ciężku, ale za to kietro swódku temu mamy jutce za was. Dundak by mianuce pola sydom, wopak, pola nydom jednacze kuzlatku na łopycze.
0: A wam jutce rano napodziejcie ich o tym poeda.
2: Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,

0: To je čas mije, metanjo, no vo pančica sme dženca rano nižo rečeli, tež v koslovie konc teženja mije metaja juce. Vod popodnja peči zmija tam dječi rys prijotovane a večo prizamkne zapisane program z remi a nedželu. Preprošuja potom od džesačich na rajnče pivo a s tradicionelnim koparským turnírom samo sobie poskyčuje tež kofej popodnju dvimaj a k tomu zaklinči dujarska hučba a v reče kulturnoho programa potom tež miju metaja a tež z Koslova nadžijame so na mieno mieského krála. S tým dobre ranie je na busedmich.
1: Serbský rozvoz Povieste v studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. Na zwiazkowym finalu Modzina trenuje za Olympiu Berlinie je volejbolowe mustwo w Okleczenskiej Wyższej Szule, što na tym miestno w obsadziło. Po trzech porażkach w Mierzekole raje się serbski team czera wodoskunczne zamysnienie. Tam przesadziło się przeciwo mustwu z Borensko-Pfalcy w rie wodzi na tym miestno z Okleczenia po to mustwu z Zaksko-Anhalskie snadnie z 1-2 posadzbach podleżeli. W Okleczynie pod nałodom wuczeriu Stefana Wenki a Krzeszczana Biemaka su Zaksku we volejbolu starobnie klasy U18 z jaskowym finalu zastupowali. Gminska rada w Bušicach je čera w obsamknęła, zo nie budzie leżoność niedoższej wietruskiej szamotu niehižo kupić. Z tym je ona swój rozsud ze spoczatka apryla zasoszczazała. Przyczyna je, zo je można inwestor odskoczył. Po jeho predstavách mieše sa miestrujem tiež nedoša železniska čára mies svetrovom a strúžu znova natvarič. To pak by po súach viesnanosti stania ručeria niečo 5,3 miliónu euro pvačilo. S tým je prichod ležonosť, čo samo šamotunie zase nejasne. Žaných druhých kutných zájemcov praj viesnanosti tu kvílu nie. V gminie Dževin maja so přichodže vúdavky viac ač 1000 euro od Zorielského okresa Dôlič. To zdeli komunica Dana Pilova na čerovšim posiedženiu gminskej rady. Tež spočatk mierca v obsamknené etá za 2620 nebú od Zorielského okresa přizvolené. Zdobo má sa hospodársky štruktúrny koncept hač do leta 2920 předživač. V tutých letách plánuje 24 000 euro zalutovač. Dalšie možnosti viesnanosta Sebastian Bertku nevidí. Zamierowy zwiazk Łużyska Jezorina Zakska chce dalszą pasażerską wódź w nowym zwiazku jezoru na mierzyke Braniborskie zasadzić. Ona ma podobnie wulka być, kajsiżo znata Santa Barbara, kotrażsiżo na zwokomoruskim jezoru jeździ, ale trochu nisza, żeby so przez tunle w Koszynskim kanalu a do smiera na Rheinski jezor dostała. No a wódź zmieje miestno za niedzie 100 do 123 hostci. Hornistwowy zaniero LMBV je ważny projekt za zastaranie z wodu we Łużycy niemal zakończył. Tele dny je zawod Mostaj nad Małej Szprewiu polanuje sy w gminie Szprewiny Do, k zjawnemu wużywaniu przepodał. Z tym je wódwa ryki po dłuższy dobrych 5 kilometrów niemal dokończyny, zdzieli czera LMBV. Małej Szprewiu suminene 8 lit rozszerili, zomuli wiatce wody wotwodzić. Dryka dodała wodu do zbierniku pola Váza, który miestrujem zastaranie z wodu w Botach a Berlinie sobą zaručuje. Całkowne koszty za wutworyki wuczynia niedzie 5,5 milionów euro. To bych upojeszcze, kotrz namakacze też na naszej internetowej stronie albo na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas očakuje kytro pomročený džín, má pak sucho vostač od obši 12 do 15 stopňach. Sobotu a nedželu, po takým konci džína zmejemu svunco s mročelemi ve vodmine, pokapač maso jenož riedko, živé sliebro potom zase stupa, sobotu na 19 a nedželu na 23 stopňu.
0: Nedželu nima čo vyfirmovanie v Krosčice, alebo prinesate úplne?
2: Prinesate úplne.
0: A, tak to by. Bidiš suche bič, dobru jezbu do džensnišeho ranja, ničo so nestava.
1: Serbský rozvoz.
0: A však viesče, jeli vám niešto na útrobie leží, prrng, zazvonič, abo tik, tik, tik, tik, tik, napísač, a potom sme zviazani 4 minčiny po napúsedmiche.

pełne chrystcie, a mój sowieci moje wykole. Ja chcę z tobą być, ja chcę z tobą hić, dokąd z tobą jeść, hitko piosenczy.

0: Za nawukno dzieci a modzino rozumnie z mediami a szmoratkom obkadzeć syn eskerem noze przyja ekspercza praja zoje lepie dzieci a modosnych przy tym przewodzić miesto jenoś kontrolować albo zakazować. No, iż to chcesz czynić. Ale jak tole zmistrować, widzicie, to te praszenie, cyle woprawnienie je to też od mnohich starszych. Dobra powieść, że mamy pomocne sredki, które chodzą so do 7 dnia też zatwarić, a to też jeli starší půně dživají a nízu přece doma. Lidia Mačiová má někotré ideje.
1: Hej, jenož 5 do 10 menších hydne treba či například za program Fraj. Je to app za děti 11 do 15 let a jich starších. Kůžde z nich instaluje si app na šmoratko. Potom startuje z romane 21 dňů trajacu challenge. To je kaž maura. Starši a dzieci dostanú přes videa abo text pokyvy za vedomy wobchat s mediami a nadawki, s kotrymiž môža dybky zbierać.
0: Jedna téma aplikácie Fraj je napríklad, kak spoznaješ odvisnosť od interneta a kak so pred tým tiež kýtaš. Štada sú poprvom příčiny zo scyva wobak se s mediami wobchadžame lidia.
1: Tu menuja wuvivario programa Fraj mestrujem pobrachovacu strukturu v svobodnym času abo pobrachovac regule abo za sobą swojbie mało za sobą ryczy.
0: A jak możesz to zmienić?
1: Tu namietuje wulety albo rajne wieczor planować. Abo za se starsi a dzieci na przykład raz zromadnie wobladaja. Z kim se dzieczor poprom na szmuratku pisa? Przez zabawiacy natwo programa Fraj je tole woprocze luszo, a akceptanza dzisza je wecza. Hacz też jednore tak. Z tym wodpoladom w okoruszka przyjdziesz.
0: Dziękuję za informacje, w obraz, albo też w odkaz na damotną app Fraj namakacze na naszej internetowej stronie, a też w naszej app MDR Serbia. Je 5 minut do napo 8 minut.

Widzimy, co zaprały jej łuczbu, kisz spiła ja do dżęsny się orania. Nowa doba, a to je Gabriel Momea. A potem przyjdzie jeszcze saniem, do was go koniec, siłbana je. A to je dobyczarka szwedzkiego Eurovision Song Contesta przed 5 letami, a przed 7 letami Loreen Tattoo.

0: dzieci, dobranie!
1: Dzieńca je 8 meja. Stawi z niskich kniach je to wosebity dzień, kiż mienujemy też dzień wuswobodzienia. Dzieńca przed 1 a 80 letami je so druga światowa wojna skończyła. Nawodnicy niemskiego wojska su podpisali, zo wiace dale przeciwo tamnym krajam nie wojuja. Za wiele ludzi, znano też za waszego pradzieda albo prawoku, skończy się z tym czas stracha. Wszako byśu tak mianowani nacjonalsocjalistrza ze swoim nawodu Adolfem Hitlerom swoją moc zubili.
0: Cio dla so dzieńca jeszcze na to dopominamy, że się hiże dlije, hać 80 lat nimo.
1: Wopominanie na kunc wojny je w osiebie toho dla ważne, co bychmy ze stawi znów wuknęli, a si stajnie za so uwiedomili, co dobimy zwady a konflikty spytać mieliwe rozrysać.
0: Tyś dzieńca mamy wojny, nic tu pola nas, ale drudzie nas wiecie. Cio dla człowieka z cua wojny wiedu.
1: Drudy nie może so szefojo kraju dojednać, a spytaja potom swoje zajmy z broniemi a wojowaniem przesadzić. Chcedza na przykład woli, albo druhe drohotne surowizny, kiż tam drugim kraju maja. Przy tym, że przeco wo wiace pieniez, a wo wiace mocy.
0: Dola tyś we wojne dała regule a przedpisy. Bynyś to nitko kytro spodziewne klinci.
1: Cyle prawie. Tajke niszto riaduje się so przez ludowe prawo. Zapad wojny je to napisane w genwskich konwencjach. Na przykład zakazaja tute wojskam, zo dzieci, szule albo koronie nadpadnu. Nażel so tute zakonie husto niewobkiczbuja. Wuslitk, wo sebe czynaj słabszy czapia. Dzieci nie może doszle kodzić, koronie nie może spuszczomnie pacjentu zastarać, swójby dobia swoje doma wopuścić, a drudzie domiznu pytać.
0: Znano znajcie tyś wy dzieci, młodostnych albo swójby, i suzy Irana, Afganistana albo Ukrainy, ciekać dobieli.
1: Abo słyszycie niemal szydnie niekajke rozbne powieście, a drudy, gdyż se wieczo wusnyć nie możecie, macie strach, zo wójna tyś k nam przyjdzie.
0: My chcemy z wami w temie wojny na świecie poruszyć. Jeśli macie wysną na ukraińsku przyjaciółku albo przyjaciela w radoni, albo jeszcze są w szuli, albo w przyjacielskim kruhu z temu zabrali, a chcecie wasze myśliczki k tomu dzielić, potom są rady pola dundaka przyzylcie.
1: To będzie cyle lochko. Poladajcie app MDR Serbia albo na nasze internetne strony. Tam dziecie na podcast dundak, a cak, wodczyni so kontaktny formular, gdzież możecie nam wasze myśli k temie wojna napisać. Što was ima, što si przyjecie, albo szczerzno nikomu raz wojny dla pomali. Pisajcie nam.
0: Potom se pola was przyzewimy, z wami pobachtamy, zoby z toho nastoje wusywane za serbske dzieci. Zromanie so tajke ciężkie temy, kaś wojna mianuce wo wiele lepsze wobjednawaja.
1: Mene Češku, ale za to kytro svutku temu mamy jutce za was. Dundak by menujce pola sedom, wopak, pola nedom jednače kuzlatku na opyče.
0: A vam jutce rano napodžujete ich vo tym poveda.
2: Dundak! Dundak doma je!

0: Napo, Djibouti.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Na zjazkovym finalu Młodzina trenuje za Olympiu w Berlinie je volejbolowe mustwo w Okleczanskiej Wyższej Szule 14. miestno obsadziło. Po trzech porażkach mierzykole raje się serbski team czera w doskonczne zamiestnienie. Tam przesadzi się zaprzeciwo mustwu z Porynsko-Pfalcy. W Rewo 13. miestno są w Okleczeniu mustwu ze Zaksko-Anhalskiej snadnie z 1-2 po sadzbach podleżeli. W okliczeniu pod nałodom wuczeriu Stefana Wenki a Krzeszczana Bejmaka są Zaksku we volejbolu starownie klasy u 18 z jaskowym finalu zastupowali. Gmienska Rada Bušicach je czera w obsamknęła, że nie będzie leżoność niedoszeje wietroskie szamotu niehiżo kupić. Z tym je ona swój rozsud ze spoczatka apryla zasoszczazała. Przyczyna je, że je możny inwestor odskoczył. Po jeho predstavách mi ešte som jazdrujem tiež nedoša železniska čára mi s vietrovom a strúžu znova natvarič. Topak by po svojach viesnenosti stania ryčaria niečo 5,3 miliónov eur pačilo. S tým je prichod ležonosť čo šamotunie zase nejasný. Žadných druhých kutných zajmcov pre viesnenosti dukvilu nie. Finansnemu planowaniu gminu Dziewin za aktualne leto 2026 nie w okres Zorilc przyzwolił. O tym informowała się komornica Dana Pilowa czera na posiedzeniu gmińskiej rady. Wotnitka maja so wszystkie budowki gminy od 1000 euro od krajnoradnego zariada dołożyć. W sobą ma salutowanski plan przedziewać. Dotalny przedwidzi hiżo zalutowania we wysokości 4,000 euro. Miestrujem cedža na seniorových hodoničkách, národninských dárach a polanujinských abo lutovač. Viesnanosta Sebastian Bertko mení, zo sú nimale všetky možnosti za lutovanie vúčapane. Zamierový zviazk Vúžiska jezorina Sakska chce dalšiu pasažierskú vúč núm zviazku jezoru na miese k Braniborske zasadič. Ona ma podobne vulka byč, kajši že znata Santa Barbara, kotra šižo na Zvokomorovskim jezoru ježdži, ale trochu niša, zoby so přes tunle v Košinskim kanálu a do smera na Rheinski jezor dostava. No a vuč smie miestno za nieče 100 do 120 hosti. Hornistvo Zanirova LMBV je vážny projekt za zastaranie z vodu ve Vúžice nimale zakončil. Deletný je závod Mostaj nad Mauj Špreviu bola Nuvie S, gmenie Špreviny Do, přepodal. S tým je vútva reky po dôsči dobrých 5 kilometrov nimale dokončené. Reku sú minené 8 let rozširili, zomuli viace vody odvodžič. Mauj Šprevia dodáva vodu do zbierniku pola Váza, ktorýž miestrujem zastaranie z vodu Butach a Berlíne sobu zaručia. Cukone kúšte za vútva vúčinia niečo 5,5 miliónov eur. To bych ubojistče, ktorýž namakáči tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Na svočaku je pomročené, džen ma pak sucho vostač pri 12 do 15 stopniach. Jutce a tež nedželu zmieme raz viace svunca, na druhém boku pak tež zase raz dušem ročele. Vostane prevažne sucho pri 15 do 17 stopniach. Jutce, nedželu potom prečelnejšie 23 stopňu. Na nový týždeň zmieme z 0 10 a ma zase byť chudnejšie.
3: Na druhá sničo nestová, derio so kúľa do džencnišieho piatka do pútňa. Dobrú jizbu.
1: Serbský rozvoz.
3: 4 po nabúči večech.

0: 2, 3. Žižek Radio. Ovo je vaš Žižek Sebastro.
1: Ljubi Žižek, kak při vas doma ugleda? Maša mogi raz zašišć, až je vaša mama vesebnje kšuta, až cesto mjena, a nijo z vami spokojom, vidko dorabujo rovno žinca, taki šeški žen ze svoju mamu. Nic njame, že gelc pšavje getovaš, si misli, ale jo to napšavdu, tak sluchaj še raz.
2: Hallo, Mama!
3: Oko gnusche gelatsk. Staj sveju dobovo ne tam. Žož svuša. Sveju jako poves na regal. A nije, nien to žednu bananu do objeda. Som nama nieco svodnega navariva. Peš, Vito.
2: Ach, nien to runo nic.
3: A mimo toga se išči svejich mazanych crejach. A za žaseš minutu bužeme v objedovat. Cogo dla Jovita w zlednym czasu takie nieprzysłyszne. Waciga je był przeci pyrjedny. Dępę net za jego cenzurami pyglił nóż. Na żyjucy nie se pygorszył. Wyprzałem nie mnie nic nad nią nadpadnuło. Ale tak, kaj se więżinca zase raz zazrażył jo. Na, ja nie wiem. Wito. Pisz, nien przosym k obieduju. Vito, kaga u wugleda. Nie som gaši kazava, aż dej svej lumpy zrumovaš. Tobołka hołka wesrej szpilaże, a szuži jo para we tvejch creju, Vito. Nien to pak net na flakušo zrumujoš.
2: Me, stara. No jo, gnadna kneni.
4: Vito! Se gotowy! Przyjrzesz nim przasem!
2: Jo! Och, nie szpinat! Ja ga nie jestem kroa, albo geza, aż dem już o zase szpinat jest.
3: Szpinat jo strowa, a gotu jeszcze mudreko, se na nie mieni myslim.
2: To pak se ja przedstajisz niamego.
3: Na, nien to kasi swoży, abo? To tek eszczi. Szpinat na bliże? Rup je obklarane, a sama na tvejem poliju su zelene typki. Vito! Nien pak mi napšaudu dosega. Ži do sveje šp, a daj se doživa s domacnimi nadavkami. Si mi rozmiju. A do čih, nokšiho vici vižeš.
2: Tak pak to nežo. Zega dveju přižo mato pemnjo, a petem pežemo je gromadu balo kopat.
3: Do tveje je šp, sam groniva.
5: Za pel gožine je Vito ze svejimi nadavkami getovi. Zeger se jano pemavim gibjo, a Vito zahopio se vestu žiš. Mimo togo bužonit dveju, a obšaudu. Či minute pe Zeger dveju při žurjah klinka. Vito při okně gleda, kak máš, se s matom rozgraňa. Ven Jano s ramenjoma zasukoco a obtužone votežo.
2: Taka mežo Jano naša mama byš. Mato mi to zavišče zazvo vzio. Cogodla dem rono ja taku máš miš, ketereš njama daniš kuska rozmiša za mňo. Stavnje mi Jano kažo, rumovaš, to mece nadavki getovaš, rumovaš, a hyšči raz rumovaš. Ja ga sveš pe bydlim, a gaš me njerih njemeli, ga pen jo svet teke okej. Ale nie, pena muse se do všogo mišaš. Ninto pak je net ziga čih, kak dvujko dem ho hyšči sežeš.
3: Me, hoko je vas skazane pojedank, gnadni knjez. Kakava a čoho zelenine k tomu? Daš si za svoje Vito.
2: Som obšaudu gvodne.
3: Njeham saj tak. Som matuju groniva, až se napostyrih na krajkanišču zmakajoti. Jes pe takem pymavem, a kusaj prijedne.
2: Žekuju se, mama, jo svoživo.
5: Na pół šestčich se Vito domoj vrošio. Povjesnio sveju jaku perjedni na gezdžik, obujo se domacne creje a vetnja so sveje kapajncove creje do pivnice. Petem se umijo a hvata do kuhnje.
2: Huko, maminka!
3: Kusene kvitki a fioki za mnjo? Aby si je gnadne kniny přinias, dokulaž se vina pšet si tak ľubia za tebe stara.
2: Nie, maminka, som je sobu přinias, dokulaž si tak ľubo mam.

0: Finale miastem wesmego cytańskiego ubieżowania za dzisi bużo zinca weserske muzeu hove mieście zegar dwieu se zachopio. Cytańskie ubieżowanie ugotujo riecne centrum witej hova reszobuzu, a przymnio jo nento sobu żywa szer Max Bagajns, któryż jo finale teke przygotował. Dobro żyn, Max.
1: Jo, dobro żyn.
0: Ja finale toga weznamienio, aż su dzisi do tego już w szulach cytali albo przecytali, jak to wytbierze?
1: Su to dzisi tych styrych horto w Żyluje, Berkowach, w Briazenie, respektivnie Strjażowie, a w Wietoszoje. A oni mają przecej namiestnie przed ubieżowania, a to su szake teksty, also relativně małe texte, maximálně 5 minuto, jo, dovelone. Na větše part Žišec Čojenka máme texte ve Jill Francis Ketlicojec, abo ve Gerata Nagore, teke texte togo Rufus Rieda ve Dorothee Rabojc.
0: Jo, co je cíl takého cytenského ubižovania? Dla co je to vážné? Dla co to kutujošo?
1: Ja, ako recne centrum Vitae, jo se vie náš nadok, vesebne žiši, za to ubužíš ze serskú riecu zabieraš a také viasele mieš, abo dojšpíš v citaniu, písaniu, to citenské ubiežovanie, ako nientove vesemem udašujo, jo se vie perfektná gržba za to. Jo to nieco riednego, až mögu v Serske muzeju ho v miestrze. Mało event dożywisz, a mamy pen placki, kafe, tej, also to spiechowańskie towarzystwo Serskiego muzea nas bejnie spiechujo każde lieto, a teke lieto sa.
0: Wiele žišiga sobu gotujo lieto sa. Jo to tak, až vyni se jasele na to, až mašo dosť, ak sobu gotujo?
1: Ja, also pepšom sme leto sa samo z živiešišimi licili, ale niento, jo sa ta licba reducirovala, máme 7, ale veto ešte 3 gosti z Vietošova. A jo, viele ľuží petakem. Jedna piešnasť, čo ľuží na tom dňu. Žiši 7 a dalšne sobožieva šerie a teke studenty z Lipska, to groni jo, viecej ak piešnasť, čo ľuží na tom dňu. Ako sobu pomagajú, ako to všetko realizírujú.
0: A smiel pente staré, že teke přiš, alebo jo, kto sú te prísvochare?
1: Se vie, te hortnarky přijdu sobu, se vie, až je teke vytvorené za starejších a druhých gostí.
0: Vygotujú, že to nento predný raz, a kak čo to doživili?
1: Jo, no, ako s tými všetkými vecami, ako smejom lieto sa prigotovaš, som ja s tým v 5. mesecu toho nového povolania ako projektové sobožievašer. Najväčšie viasele za mňo jo, až mögu také svojské ideje a predstajenia pičku realizírovaš, až mám relatívnu kreatívnu lichotu.
0: Po takim budżeta redne wetpodnio, żinca, za te żiši zegar dwieu se zachopio w Sarskim muzeju. Jo, a ty doby szary, ty najlepsze, co wy nie będą dostanu?
1: Szykne dostanu na kusztypad tutoku z słodkościami a tego opismo. Tej doby szaria, a za to groni z starstwowej klasy drugiego a trzeciego letnika, a z 4. do 6. letnika. Dostanu wesobne opismo, a mamy lieto sa samo, wesobne šišć wet zigiko, ako możemy žišam darisz, tak aż maju raz nieco nowego.
0: Zigiko za tych, ak ju nie znaju, umyl co kato jo?
1: Tak jo. A wiegin obdariona, a mylujo tak w anime stylu, cesto z serskimi pesikami.
0: Po takim życzymy wiele wiasera, dżinsa, wiele uspecha, a my pęcnaś możemy znaczyć, co niż kto jo dobą. To wesme cytańskie ubieżowanie Riecnego Centrum Witaj. Jo, to jo był Max Bagajns, uczebny rzek.
1: Uczebny rzek, a na zdrowe zasej słyszenia.

Na, na, let nu, komor nu, muziku jo vam kazane, žinca viaco, dobarko, vetamni evangelske cerkvi ustupiote absolvence Dolnosarskega gymnasioma, berkojske soče este a almut budešinojc, a to gromaže s mamu a vesadneju kantorku Lydiju Budešinoveju. Este jo studirovana čelistka a muzikova ceptarka, soču almut znaju berkojske teka ako vesensku gojcu, ale cała familia jo kradu muzykaliska agrajo na WC instrumentach, słyszysz o klasicku muziku na violoncello, klavierie, precne flesche, orgelach, a wespiuje kompozicje wet Brahmsa, Dvořáka a wiele drugich. Žinca viacor napovese mich zastupio liche. Jo a WC kulturnych pokazku zmio za was, net Maria Ilikowska-Winklerowa.

0: tardes.
1: Coraz sme ju už prosili, nien to išti raz dopomnejú. Na riecnú kafejúňu jo vám kazané do Dešna. Tam ne riecne gniezdo na zaživic dverie vetveri jo svoje žúria a caká na vás s dobrým kafejom, tejom, tykaňcom a mazaňcom. Serský spívaš, kše s vami Zoriaky a Zoriacky a pšiš do rozgrona, a to žiň sa vedpútňa vedzeger na poustyrých. Dobrú jezu varíš a pšitom sa skuriec peliepšovaš, mežošo vyče pši vesebnem kurzu Dolnosaskej ricnej šule. Docentka Šarlota Kuščec caká s šiknými pšicinkami. Kak jim groníš na serske a ketare vokable trebašo za pšigetovanie dobrej jeze, to šo z geniošove kurzu. Za nien mežošo sa išti malsne pšizjavíš ve šuli. Kurs bujo vyče sobetu vedzeger živiších až do styrých. Małe a wielkie przykłady może się nadejść wicie w Strażowie. Tam bujo krzamarski mark. We dzwenice pesperomie najsy do smiera bryazyny może się peglidać na te wejsańskie dwery, co szo interesantnego hułaju. Szuzi, że aż wise balony, jo wetwerione wicie we dzeger ziasysich aż do cich wetpudnia. Išti až do 7. júnia stojí nová vesebná ustajenca v Domovníske muzeu v Dešne. Umiełcówka Birgit Ginkelowa z Parska melują bildy, ako se na priedne peglidnienie nie rozkładują. Tak, ako stare dopomniesia se pemałem wetferiu obglidarieju. Ginkelowa przyobrosiła se miazy drugim zielonemu miestoju Berlin w casu NDR. Oglidać mężoś o sobie obrazy psiecej we wetferińskich casach muzea. Niedzielu jo przedsledna szansa oglidać sobie dolnosaskie ziwadło. Floppy Dolls przydu do Radusza, do tamneje kulturneje brożnie. Was wetcakujo muzyka z dobrych, starych, a nowszych casu, a lusztna sarsko-rycna gromada. Nimsko-serskie ludowe ziwadło Budyszyn przeprosio. Zahopiju zeger styrich wetpudnia, a kertki dajo tykę przyjacornej kasy. Sledny termin buziopen 18 maja do południa w Hesiebuzu.
2: Jo agrajo przyszom wiedro osobu.
0: Wiedro.
2: Žinza ve stane opomracone pri maximálne 12 gradách, niedej se veci padaš, vyčeme, že my se na svinca jaselíš a bužo šople až do 17 gradov a nežilu bužo nejrednejšie žen s maximálne 11 gradami a svinca dej svišíš na mamim nem dniu. Tak se to zvúža.

Ja, den da mogowa miana ischina zase słyszanie gronisz, a przełsza redne künstyżynie życzysz. Swieszcza a wytpecowajsze derie, to wam życa Ania Kochoj Czwarcowa, jo a nie żylu, se pytam zase słyszymy, gasz coszo, a gasz zmiasza czas.

Lec tajnskiego ubiżowania Rycznego Centrum Witaj Wetmio z Żinca Wesarskim Muzeju, a w tym Żinca Szaka naszym programie słyszysz. Miesto Grodk żywa z kumsznieju inteligencu, a myśmy raz krzyli wierzysz, lec toszten KI-asystent nieco w Serbach wie. Na usilitki myśleszę narysk bysz, jo, a nasze Żisi mogą teke narysk bysz. Na Żinca jest nieczo inie, któryż smy za was upytali.

0: finale miastem wesmego cytańskiego ubieżowania za dzisi bużo zińca weserskie muzeowe mieście zegar dwiusy zachopio. Cytańskie ubieżowanie ugotujo riecne centrum. Witaj, hovareszo buzu, a przymnio jo ninto sobu żywa szer Max Bagajns, któryż jo finale teke przygotował. Dobro żyn, Max.
1: Jo, dobro żyn.
0: Ja finale toga weznamienio, aż sużisi do tego już w szulach cytali albo przecytali, jak to wytbierze?
1: Są to dzisi tych styrych horto w Żyluje, Berkowach, w Briazenie, respektivnie w Strjażowie, a w Wietoszoje. A oni mają przed sej namiestnie przed ubieżowania, a to są wszakie teksty, also relatywnie małe teksty, maksymalnie 5 minut jo dowelone. Na wiecze part Zisiec Czojenka mamy teksty wet Jill Frances Ketlicoic, albo wet Gerata Nagory, teke teksty togo Rufus Rieda wet Dorothee Rabojc.
0: Ja, co jo ciel takiego cytańskiego ubieżowania? Dlaczego jo to ważne? Dlaczego to kötegaszo?
1: Ja, ako recne centrum witaj, jo se wie nasz nadok, wesebnie zisi, za to ubużisz ze serskiego recu zabierasz, a teke wiasele miesz, albo dojśpisz w cytaniu, w pisaniu, to cytańskie ubieżowanie, ako niętowe wesemem udaszujo, jo se wie perfektna gżba za to. Jo to nieco jednego aż mego w serskie muzeum w mieście mały event dożywisz, a mamy pen placki, kafe, te, also to spiechowańskie towarzystwo serskiego muzea nas bejnie spiechują każde lieto, a teke lieto sa.
0: Wiele zisiga sobu gotują lieto sa. Jo to tak, aż wyni se jasele na to, aż masz dost, jak sobu gotują?
1: Ja, also pepszon sme leto sa samo z ziewieścisimi licyli, ale nie to, jo se ta licba reducirowała, mamy 7, ale weto jeszcze 3 gości z Wietoszoła, a jo, wiele ludzi petakiem. Jedna pierwsza nas, co ludzi na tym dniu. Dzisiaj 7, a dalsze sobą żyła szerje, a teke studenty z Lipska, to groni ja wiecie, jak pierwsze nas co ludzi na tym dniu, ako sobu pomagają, ako to szykno realizują.
0: A smieją pan te stare, że takie przyjść, albo jo, kto są te przysłuchary?
1: Se wie, te hortnarki przyjdą sobu, se wie, aż je takie wytworione za starszych, a drugich gości.
0: Wygotują się to ninto predny raz, a jak się to dożywili?
1: Ja, no, ako z tymi szyknymi wiecami, ako smieją leto sa przygotowasz, som jestem w 5. miesiącu tego nowego powołania, ako projektowy sobą żyła się. Najwietrze wiasele za mnie, aż mogę takie swojskie idee a przedstawienia piczku realizirować, aż mam relatywną kreatywną lichotu.
0: Po takim budżeta redne wetpodnio, żynca, za te dzisiaj zegar dywius zachopio w Sarskim muzeum. Jo, a ty doby szary, ty najlepsze, co wy nie będą dostaną?
1: Szykne dostaną na kuszty pad tutoku z słodkościami, a tego opismo, tej doby szaria, a za to groni z starstwowej klasy drugiego a trzeciego letnika, a z 4. do 6. letnika. Dostanu wesebne opismo, a mamy lieto sa samo, wesebne sześć wet zigiko, ako możemy zisham darisz, tak aż maju raz nieco nowego.
0: Zigiko, za tych, ak ju nie znaju, umyl co kato jo?
1: Tak jo. A wiegin obdariona, a mylujo tak w anime stylu, cesto z serskimi pesikami.
0: Po takim życzymy wiele wiasela, dżinsa, wiele uspecha, a my pęcnaśmy, że my znaczy cynisz, kto jo dobą. To wesme cytańskie ubieżowanie Rycnego Centrum Witaj. Jo, to jo był Max Bagajns, uczebny rzek.
1: Uczebny rzek, a na strowy zase słyszenie.

0: Což digitalizáciu nastupa jo mesto Grodk prišlo do predka, ved nienta živa s tak pomenionom KI asistentom, a taky mogu Bergarie užovaš, se s ním četovaš, to groni komunicirovaš s kumšnejú inteligencu. Jej písaš, gaš kliknu na internetový bok miesta, gaš napríklad treba ju nikakú bergarskú informáciu. Nienta láže Grodk teke ve sarskom sedlenskom Rumie, kak wielega wie toż ta grotkojska KI w Serbach. Moja kolegoka Diana Szecowa jo tu KI raz testowała. Diana, kaki zasiść masz?
1: Ten digitalny asystent jo niepewie raz już jadna pomoc? Tak, ako to znajomym jastem wird drugich rzecznych modelu każ ChatGPT, a jo, wenn już szake wie w Serbach. Aš laže grotk ve serskim sedlinskim rumie, aš dajo grotku sersku kulturu a nawogi. Wenn teke wie, gaš zu ja serski povedaš, pen dem se obrošič na serski kontaktove biro ve grotku. Abo gaš zu ja, aš mojo gole de serski uknuš, pen wie, aš šuli ve zelesne to pobituju. Letzte informacije pak pšaue, abo aktualne su, to zavisče nevim.
0: Jo, dauertege nieco, což wenn nie wie?
1: Jo, malcnie mago još aš ma granice. Například nie mogau rozkvaduvaš, co jo nimski převožk vet miestšajnskego titela Parlicka Vúžice. A nie teke znau rozdžil mjaze dolno a gornoserbskeju recu. A vodu jo teke malcnie vjelgin povjachne, pen přidu take pošykne ugrona, kaž miesto Grodk spíšu jo to serske. Wenn je mezo jano z tych informacji podzeraš, ako wyslizenie miesto jomu dajo. Ale snaž to teke čochu pokažo situaciu togo serskiego w grotku. Což dokradnie nieco wiežeš k tomu serskiemu w regionie, pen neskere miestčanske zastojnstvo nio nielepše, abo nebedeo byš jadnučki na granjanski partner.
0: Groni moja kolego Diana Šecová v novém KI asistenče miesta Grodk. Mežik Diana.
1: Rád se stalo.

0: pod roze dalokej, tekst nam jest mużny, krzacasz, czuł, ty dobry wolumej.
1: Chcę klep, a słońce zna mnie, yo, zasiasku, gospod, nostrzasz nimę, nie jesteś serwostwo, a na

Na, na, let nu komor nu muziku jo vam kaza nežinca viaco dobarko ve tamni evangelske cerkvi ustupiote absolvence Dojnosarskega gymnazioma, berkojske soče este a Almut Budešinojc a to gromaže z mamu a vesadneju kantorku Lydiju Budešinoveju. Este jo studirovana čelistka a muzikova ceptarka soču Almut znaju berkojske teka ako vesensku gojcu Soko, ale cała familia jo krado muzikaliska a grajo na WC instrumentach. Słyszysz o klasicku muziku na violoncello, klavierie, precne flesche, orgelach a wespiuje kompozicje wet Brahmsa, Dvořáka a wiele drugich. Žinca viacor napovese mich zastupio liche. Jo a WC kulturnych pokazku zmiar za was net Maria Ilikowska-Winklerowa.

0: tardes.
1: Coraz sme južo přeprosili, nien to išti raz dopomnieju. Na riecnu kafejúňu jo vám kazané do dešna. Tam ne riecne gniezdo na zaživic dverie vetveri jo sveje žúria a caka na vás s dobrým kafejom, tejom, tykaňcom a mazaňcom. Serski spívaš, kše s vami Zoriaki a Zoriacki a pšiš do rozgrona. A to žiň sa vedpoutňa vedzeger na poustrych. Dobrú jezu varíš a pritom sa skuriec peliepšovaš, mežošo, vyče pri vesebnem kurzu Dolnosaskej riecnej šule. Docentka Šarlota Kuščec caka s šiknými pšicinkami. Kak jim groníš na serske a ketare vokable trebašo za prigotovanie dobreje jeze, to šo z geniošove kurzu. Za nien mežošo sa išti malsne prizjavíš ve šuli. Kurs bujo vyče sobetu vedzeger 9 až do 4. Małe a wielkie pekłady może się nadejść wicie w Strażowie. Tam bujo krzamarski mark. We dzwenice pesperomie najsy do smiera brazyny może się peglidać na te wejsańskie dwery, co szo interesantnego hułaju. Szuzi, żoż wise balony, jo wetwerione wicie we dzeger ziasysich aż do cich wetpudnia. Išti až do 7. junia stojí nula vesebná ustajenca v domovníske muzeju v Dešne. Umiełcówka Birgit Ginkelowa z Parska melujo bildy, ako se na priedne peglednienie nie rozkładuju. Tak, ako stare dopomniesia se pemałem wetferiu obglidarieju. Ginkelowa przyobrosijo se miazy drugim zielonemu miestoju Berlin w casu NDR. Oglidaś mężosio sebie obraze psiecej we wetferienskich casach muzeja. Niedzielujo przedsledna szansa oglidać sobie dolnosaskie ziwadło. Floppy Dolls przydu do Radusza, do tamneje kulturneje brożnie. Was wetcakujo muzyka z dobrych, starych, a nowszych casu, a lusztna sarsko-rycna gromada. Nimsko-serskie ludowe ziwadło Budyszyn przeprosijo. Zahopiju zeger styrych wetpudnia, a kertki dajo tykę przyjacornej kasy. Sledny termin buziopen 18 maja do południa w Hesiebuzu.
2: Jo agrajo przyszom wiedro sobu.
0: Wiedro.
2: Žinza vestenio pomrocone pri maximálne 12 gradách, niedej se veci padaš, víče mežeme se na svinca jaseliš a bužo šople až do 17 gradu a nežilu bužo nejrednejše žen s maximálne 21 gradami a svinca dej svišiš na mamimnem dniu. Tak se to slúša.